Od noč bej k meni je prišla, anče me trte sva zbežala, ma zapovijedat, kaj bilo tam je.